Mugore gwe kwejolete mugore kwejolete mama kwegolete kwejolete mugore kwe mama.